0: Why do you want your blanket?
1: Sama saja, Leje.
2: Oh, bawa.
3: Bawa.
1: Bawa. Bawa.